0: Chakula ndila nini manja onse mulibwanji bwana tikudziweni.
1: Bwino kainao.
0: Ah tili bwino tikudziweni mukuimbira kuti.
1: Ina January.
0: Kuchokera kuti?
1: Ceramika.
0: Kuceramika zikomukwambiri mafuna iti komanso sangalale ndani.
1: Ndafuna okabude kada makonde.
0: Mafuna nyimbo ya chimakonde.
1: Chimakonde chimbunga ya.
0: Ah zikomukwambiri. Mwati dzina ndi misanda?
1: Abel Januario.
0: Abel Januario.
1: Inde.
0: Ziko mkwambiri mbali wanga. Sangalale ndani ndani.
1: Delita Manuele. Arlette Manuele. Josefina Bushiri.
0: Pamene po mamaliza?
1: Ya, ndamaliza.
0: Ya, hii, nda tokoza kwambiri chifukwa chokala na umprogramu imene hii.
1: Jabwino.
0: Okay. Ya, yeah, ziku mkwambiri, tinali nditu ndi amenewa.

bwino tilandile mlendo pano muli bwanji bwana tikuziweni. Hello. Tikuziweni muli bwanji. Muli bwanji tikuziweni. Yai sipano yai. Koma figa wa muli bwanji. Tamanga sikufika ai kutamanga sikufika muli bwanji. Oh.